0: 89,3. A ti to kaj pomeni?
1: A bi mi moral?
0: Ja, pomislil ima.
1: Ne, noč mi ne pomeni.
0: Ups. Radio Študent. Na frekvenci 89,3.